Na chwalach 98 jadzinu Białostoku i Uharodni, 99.2 Ubierości i na sajcie racja.com wysłuchajecie Białoruska Radio Racja. Da 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi zostająca 3 chwiliny, a siądnia majem 1 lipienia i zahlaniem u racyjny kalendar. 1 lipienia 1569 roku podpisana była Lublińska Unia, międzynarodny prawowy akt objednania Wielkiego Księstwa Litowska z Polszczej u federatywną dzierżawę Rzeczpospolitą. U 1649 roku miała miejsce bitwa pod Łojewem, u wyniku jakoj szlachta Wielkiego Księstwa Litowska na południu dzisiejszej Białorusi odbiła kazackie naszeście. U 1812 roku Napoleon obwieścił uznawlenie Wielkiego Księstwa Litowska i stworzył czasowy urad WKL. U 1927 roku w Mińsku narodziła się Zora Kipiel, dziewocze je Sabionak, białoruska gromadzka kulturna dziejaczka emigracji. A u 1974 roku prezydent Zluczonych Sztatów Ameryki Richard Nixon u czas wizytu USSR nawiedał Białoruś. Użo tolki dwie chwiliny zostająca do 6 godziny u Polszczy i siomaj u Białorusi i do pierwsza wypusku nawinał.

Życherem Podlaszcza, Julita Charytaniuk, dobra wiadoma jak gościa festiwala, udzielnica kulturnych projektów i wiodąca majstorklasą po tradycyjnym śpiewie. Jej dziejna związana z adrażeniem i pieradaczej żywoj folklornej tradycji regiona. Udzielnicy jej pracowni pieśni, hetożanczyny z różnych asiarodział, a biednany ja ciekawnością do tradycyjnej kultury i śpiewał Podlaszcza.

Wioska nazywała się Dubiele. Przed wojną to był powiat Szczuczyn. Sowiety zrobili żołudak. Teraz to że rajon Szczuczyn. Do żołudka od nas było 4 kilometry, a do Szczuczyna drogoju, szosoju 20. No, matka chodziła do kościoła przez les. Dubrowa nazywała się, było 10 kilometrów. Do Wasilisza, gdzie narodził się Niemen, to matka chodziła na fest pieszo. To przy łące mosty Lida.

zaczęła się tworzyć partyzantka, po na tej stronie, gdzie my żyli, była polska partyzantka, a po drugiej stronie nie ma ruskiej. Nie nazywali ni polska, ni ruska, nazywali białe i czerwone. W wiosce, gdzie żyła moja ciotka, ładno i naczowali czerwone. Ja nie nazywali, jeszcze raz podkreślam, nie nazywali, nie było żadne jaka. Nazywali krasne i białe. To była tylko taka różnica. I bajali się, stawiali wodki, bo z jednej strony biały jest, z drugiej krasny. Ale jakaś granica chyba była, tam już to po tej stronie mojej wioski w ogóle noż nie ma dołu. Była polska partyzantka, tam nie puszczała się, a tam była czerwona, ta ruska. Na tę stronę, którą chodzili, to bili się. Tak, że jakaś tam granica była, no granicę to zrobiła wojna. I tam nie było takiej nienawistnej granicy, że to wy takie, a my takie i tak dalej. No wojnę, no to samorzutno zrobili się, jak jedni z drugimi bili się, te partyzanty, to była taka granica. Ale czużbiny czy wrażbiny jeden do drugiego, to nie czuli, to było, ale ja tak czułem.

krali niesamowicie. Trzeba było z czego żyć. To był harod i dawali 30 sotek od kartofli. I ja był pierwszy złodziej, a baćka łagier i rzeczy stowiaźli na furmankach, swoim dzieciom skidali snapę. No ja sam chlewik naznosił te zierna, gdzie małacił, no czy niektórzy wydumali, którzy mieli rower, to krucili i te kołasy w szprychy. Bo to cicho. I ja tej kradzieżu żyli. Jak wyjeżdżała furmanka, nie przyciskali żerdkę już ruką, bo nie było czasu, to już ciało. To tylko już to u drabinach dojechała do tej wspólnej stodowy. I taka ja to była gospodarka w tym kołchozie. Tak, że to żyli kradzieże już.

No i zachwalają się tą sowiecką właść. Taka dobra, szkołę wam budowa. Ja paniosłem komuś, ta szkoła, bo to naprawdę to była typowa szkoła dla tych szkół kresowych, była taka fundacja, oni na Podlasie tu spotykają się z takim załamanym dachem, a dzień czy dwa pakuje dla nauczyciela i trzy klasy, typowe. No ja paniosłem komuś, nieprawda, etu szkołę postoju przed wojną i nosiła imię Józefa Piłsudskiego. Ja mądrych nauczycieli miał i przyszła do maczelka, że tylko to gospodar wiernął się z wagi. Co ty rabionek bresza w szkole? No i dostał bór, a jeszcze co gorsza, moja siostra wydzierła bukwarę w oczy Stalinu i Leninu. Ale nie politycznie, bo jak to dzieciak.

I jak już byli w Polsce, pierwsza informacja to kto się dzić, jak pisali piśma, kto wyszedł i czy jest kościół. A my jak wyjeżdżali, wioska była zupełnie odkryta, był z jednej strony Harod, z drugiej, jak wskazał, typach na Jeczy, zachumienne Darocha, Sade. I my naszą chatę prodali za Niemen, to, że Niemen, także, bo była dobra. Moja baćka postawił chatę, bo była bo z królewie wojną. Jechał les, był starowny i piował, już to ja mu chciała się, i stawił, macie już kończyła tę chatę, jak siedział w ławzi. Tak, że wszystko było postawione przed baćką no, w 40-tych gadach. Co z pozostałymi budynkami znają, może kto na drogę wziął, że tego dom my prodali, no trochę grosza wzięli za ten dom. Baćka za to kupił motocykl Iż od jakiegoś lotczyka żołudku i prodał do drugiego lotczyka w Polsce, w Radomiu było lotnisko wojskowe. W Radomiu i dołożyli jeszcze grosze i kupili sobie chatę w tych Korzenicach.

bo dobry mój przyjaciel stracił wszystko w rok. Mamy żonę i nadzieje pogrzebane w proch. Bo dobry mój przyjaciel nosi krzyż. Krzyż nie jest popularny i ja dobrze o tym wiem. A gówno ja...

jest Bóg. Holokaust, inkwizycja, God mit uns. God mit uns. Bo Biblia nie jest najłatwiejsza, dobrze o tym wiem. Na

0: Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe, kobiety luksusowe, pielęgnacji wciąż oddane, z samych siebie odessane. Są kobiety,